nga firia chaba mukati efyo chibena kunze kulwendo lwabu milula sungusha ukotula fye pakubala nokulengwa kwabuko kuisuri lwobu mi ukubowa luka mupashwa luka mupashwa lulumba ukuluba ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukanayo mfuwa kumani nangefe chali polimo ukufuwa irikisha tulesho kwirulo bumi nokufuwa echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululwendo mwanange chilola kushefintu mbone kakunzi ifyo nabana mukati mukuisano kuya kwaishita kupita mufyabu kuntende kelone mpela yandi mukusanikwa na mukwirirwa ichilona cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati eva wakubala pamengi.